tia mbali. Kauliza gimbienu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali, na wale mbo wajifunzu kuendesha ili uendeshe maisha yao watendesha na nini? Kamwambia gari, na wale mbo nataka kupambana vya kupambania wana wapambani na nini? Kamwambia hali, oya ukifolu ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi lipo fika somo nyewe. Wanasema na kwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe, siku kiona sina jipya ilo ndo jipya lenyewe.